0: yakho idinga umusa kaNkulunkulu. Usebenza phakathi kwabantu abaphethe izinto. Uphethe abantu abakugabelayo wena. Wena umkhohliwe uNkulunkulu. Usembangweni emshadweni. Kodwa wena uwaphethe lamandla kaNkulunkulu. Akhona lamandla ngwangabazi.
1: Yebo. Yebo.